medytacja, czy to być nad mantrą, czy nad oddechem, czy nad czymkolwiek innym, będzie jakby wypływać z tego miejsca, przechodzić przez nas i wracać do tego.